Dakle, svetli mi još mi, enake tebi ni, gori, gorilo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, naj bo z menoj, ali z njim.